0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj má podle návrhu v příštím roce hospodařit s o 10 miliard nižším rozpočtem. Polanka nad Odrou řeší spor kvůli chovu prasat. Koupaliště uzavírají sezonu. Letos ji ovlivnili výkyvy počasí. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezký večer přeje Michal Šofer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun méně. Letos hospodaří se zhruba 30 miliardami.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
3: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
2: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
4: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
2: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Polanky nad Odrou rozděluje plánovaný návrh chovu prasat. Novousedlíci sepsali petici kvůli obavám ze zápachu a dalších dopadů. Zemědělci připomínají, že družstvo a zemědělská činnost jsou v obci desítky let. Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky jde o typický příklad proměny obcí v okolí velkých měst.
5: Ti novousedlíci přinášejí jakoby určitou změnu do těch tradičních vesnic. Prostě ta funkce toho venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce v tom zázemí těch velkých měst. Ale jako je třeba ty konflikty prostě řešit kolem toho prstence těch velkých měst.
0: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Dnešním dnem končí sezona na většině koupališť v Moravskoslezském kraji. Přestože provozovatelé všechna čísla za sezonu ještě nemají uzavřená, podle předběžného zhodnocení byla o něco lepší než minulá. Nejvíc lidí přicházelo v červnu a během veder. Sezonu negativně ovlivnily výkyvy počasí a chladné dny, uvedli provozovatelé, mezi nimi i vedoucí akvaparku Olešná Jana Adamčík-Vicherová.
6: Tak nejvíce návštěvníků byl měsíc červen, který opravdu vypadal krásně, ten měl největší nárůst. Samozřejmě červenec byl takový studený pro nás a srpen už byl takový obdobný jako loni. Letní akvapark měl loni návštěvnost 48 072 klientů a letos 53 092. Určitě je to o počasí.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude v našem kraji ještě jasno, během dne převáží polojasno až oblačno. V Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou do Oder. Na kilometru 320,5 stojí v odstavném pruhu dopravní značení po porouchaném vozidle. A informace ze silnic nám volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobry wieczór, w poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku. Imieniny Bogdana i Rajmunda. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Spółka OKD przygotowuje na początek września zasypanie kolejnego szybu kopalni ČSM. Chodzi o tak zwany szyb wentylacyjny w północnej części kopalni. Jednocześnie w tej lokalizacji zostanie wyłączona wentylacja podziemnych wyrobisk, podobnie jak wcześniej w południowej części zakładu. oznacza to definitywne zatrzymanie całego systemu wentylacyjnego, z wyjątkiem tzw. szybów dechowych, które później będą wykorzystywane do odsysania metanu. Gaz kopalniany ma znaleźć zastosowanie w energetyce, dlatego w październiku OKD po raz pierwszy przetestuje nową jednostkę kogeneracyjną do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od jutra komunikacja autobusowa w Trzyńcu wróci do normalnego trybu. Budowlańcy zakończyli przebudowę tamtejszego dworca autobusowego. Autobusy zaczną ponownie korzystać z niego dziś o północy. W ramach modernizacji zmieniono oznaczenia wszystkich stanowisk. Informacje o odjazdach pasażerowie znajdą na 10 nowych panelach LED. Tymczasowy dworzec na placu pokoju przestanie działać, a sam plac w ciągu tygodnia zostanie przywrócony do pierwotnego stanu. Czeski Cieszyń zakończył remont ulic w centrum miasta. Dla kierowców oznacza to koniec dotychczasowych utrudnień i ponowne otwarcie dróg. Zmieniła się jednak organizacja ruchu na ulicy Szczefanikowej, która jest teraz jednokierunkowa. Samochody mogą jechać w kierunku od ulicy Praskiej do ulicy Bożkowej. Ratusz zmienił też układ miejsc parkingowych z równoległych na skośne. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 18 miejsc postojowych. Przechodzimy do serwisu Za Olzia. W ramach swojej działalności koło PZKO Czeski Cieszyn Centrum organizuje tradycyjne wycieczki. Już jutro członkowie koła wyruszają na wyprawę do Polski. Niemniej, jak mówi prezes Małgorzata Rakowska, być może będzie to wycieczka ostatnia.
9: Te wycieczki rzeczywiście są organizowane bardzo ciekawe. Z początku, kiedy byliśmy młodsi, to była Polska, Czechy i okoliczne państwa, Niemcy, Węgry, ale nawet Francję odwiedziliśmy w czasie rocznicy I wojny światowej. Byliśmy w Brukseli, także uważam, że to było dostosowane bardzo dobrze i były wycieczki na 50 ludzi, zawsze się napełniły. W tym roku chyba to jest ostatnia wycieczka. Jedziemy 1 września na 3-dniową wycieczkę do Polski i niestety tym razem zgłosiło się już tylko 20 ludzi. Bierzemy mniejszy autobus i wyjedziemy w takim stanie, tym, że powiedzieliśmy sobie, że już tym samym będziemy kończyli z tymi wycieczkami.
8: Jabłonkowska Kapela Góralska Lipka szykuje nowy projekt edukacyjny, który będzie tym razem związany z nawsiem, mówi lider kapeli Chrystian Heczko.
10: Zaczynamy od nowego szkolnego roku i jesteśmy na etapie rekrutacji i to też będzie. I to jest we współpracy z Poartem, czyli Szkołą Muzyczną Przemysława Orszulika. I tam jakby łączymy siły. Chcemy z jednej strony zrobić tą Akademię Folkloru, tak żeby młodych prowadzić w tym sensie folklorystycznym, a Przemek zaś będzie stricte robił muzyczną edukację.
8: Zanim na dobre rozpoczną się zajęcia na polonistyce Uniwersytetu Ostrawskiego, co nastąpi 21 września, to już w drugim tygodniu przyszli studenci spotkają się na dniach adaptacyjnych, mówi szef polonistyki ostrawskiej Jiří Muric.
11: Spotkamy się tutaj w Ostrawie, w czasowym budynku naszego wydziału. Spotykamy się z kadrą, spotykamy się też z innymi studentami, bo chcemy naszych polonistów też zapoznać ze studentami innych filologii, na przykład obcych, czyli z germanistami, z anglistami, z romanistami. I spędzamy wspólnie cały dzień przed południem. Trochę nauki, trochę zabawy, quizy, rozmowy, gry. Po części też może zwiedzanie, później czas na obiad, przerwa, a później właśnie kontynuujemy jeszcze zwiedzanie Ostrawy. Chcemy też pokazać studentom nasz kampus uniwersytecki, budynek nasz taki główny Wydziału Filozoficznego, gdzie właśnie na parterze jest czytelnia. Chcemy pokazać na przykład salę do tłumaczeń ustnych, jaką dysponujemy, żeby już tak powiedzmy trochę też motywować na te kolejne lata. Z reguły kończymy na wspólnej kawie, na takich swobodnych rozmowach, co pieszaków czeka i odpowiadamy na wszystkie pytania, rozwiewamy wszystkie wątpliwości związane ze studiami.
8: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy, 31 sierpnia, prowadzi nas przez Arktykę, początki kina, świat sztuki i historię wolności. Dokładnie 120 lat temu statek Roalda Amundsena dotarł do Nome na Alasce, wieńcząc pierwsze udane przepłynięcie przejścia północno-zachodniego. W 1897 roku Thomas Edison otrzymał patent na kamerę rejestrującą ruchome obrazy, a dokładnie 20 lat temu norweska policja odzyskała skradzione dzieła Edwarda
12: Warda Manka, Krzyk i Madonę. Dla Polaków najważniejsza pozostaje jednak 46. rocznica podpisania Porozumienia Gdańskiego, które otworzyło drogę do powstania Solidarności. Od arktycznego szlaku po drogę ku wolności. Rozpoczynamy wydarzenia. W części publicystycznej opowiemy o odnowieniu pomnika mieszkańców Lesznej Dolnej. Następnie ostatni raz w ramach letnich powrotów przypomnimy spotkania kapeli Czerchla z dziećmi z polskich przedszkoli na Zaolziu oraz porozmawiamy o tym, jak najmłodszym przybliżać kulturę ludową Śląska Cieszyńskiego. Najpierw piosenka.

0: Mieszkańcy Lesznej Dolnej spotkają się jutro, by w rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcić pamięć mieszkańców tej dawnej samodzielnej wioski, pomordowanych przez hitlerowców. Pomnik upamiętniający te ofiary został dzięki inicjatywie miejscowych PZK-owców odnowiony. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z kronikarzem koła Tadeuszem Szkucikiem.
1: Pan Tadeusz Szkucik, kronikarz Dolnoleśniańskiego Koła, teraz 1 września dojdzie do odsłonięcia odnowionego pomnika ofiar II wojny światowej tu właśnie z Lesznej Dolnej.
2: No, znajdujemy się w domu PZKO, który jest oddalony o 100 metrów od pomnika, który został odsłonięty przed 57 laty. Poświęcony jest ofiarom z terenów Lesznej Dolnej i Lesznej Górnej, czyli miejscowych obywateli, którzy polegli albo w walce, albo w obozach koncentracyjnych, albo po prostu przy nalotach podczas II wojny. I właśnie ten pomniczek już był mocno sfatygowany po tych x latach. I w ubiegłym roku, kiedy była okrągła 80. rocznica II wojny światowej, to wtedy postanowiliśmy podać do włodarzy naszego miasta, do którego Leszna Dolna należy, jak wiadomo, taką prośbę, żądanie, żeby po prostu ten pomnik odnowić, żeby to miejsce było dostojne, jakiemu się należy. No i nasza prośba padła na dobry grunt i po prostu zaczęło się pracować w tym kierunku. To znaczy tak, miasto zaoferowało, że ze swoich funduszy odnowi pomnik, który notabene jest pracą Franciszka Świdra. To znaczy, że poświęci pewną sumę pieniędzy na odnowienie maszczów, na odnowienie kamienia i odnowienie napisów. A my po prostu zaoferowaliśmy, że się postaramy o to, ponieważ przed jakimś czasem okazało się, że to na tym pomniku było 44 nazwiska były, a to nie są wszyscy obywatele, którzy mamy udowodnione, że polegli podczas wojny. No i ja się zdecydowałem, że po prostu pokieruję tym i w ciągu jednego roku udało mi się zdobyć 13 nazwisk, które teraz 1 września podczas uroczystego odsłonięcia ponownego tego pomniczka będą zainstalowane na płycie brązowej. Są to mieszkańcy Lesznej Dolnej i Lesznej Górnej, którzy polegli w partyzantce, na frontach, w obozach koncentracyjnych. Była to wielka praca, ponieważ jak mówiłem, cały rok trwało korespondowanie, mailowanie, telefonowanie z obozami koncentracyjnymi, z archiwami wojskowymi w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Europie i tak dalej, ale udało się. No i z satysfakcją możemy powiedzieć, że teraz właśnie przy okazji 1 września, wybuchu II wojny światowej, o godzinie 17 po południu będzie takie spotkanie obywateli zainteresowanych przy pomniku i tam odsłonimy ten pomnik ponownie. Teraz już tam będzie 57 nazwisk i mamy nadzieję, że dalszych minimalnie 50 lat będzie ten pomnik piękny i odnowiony.
0: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. W ramach letnich powrotów wpadniemy do polskich przedszkoli na Zaolziu, które odwiedziła kapela Czerchla. Muzyce w projekcie Do przedszkola na ludowo pokazują najmłodszym, czym jest kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego. Przez strój, gwarę, instrumenty, piosenki, ale też proste skojarzenia z miejscami i kuchnią regionu. Jak taki program przygotować, żeby trafił do przedszkolaków? Zapytaliśmy Dominika Poloczka z kapeli Czerchla.
3: Dziecka, witajcie!
0: Nietypowo spotykamy się tym razem chwilę przed południem w Orłowskim Przedszkolu z kapelą Czerchla, która tym razem rozpoczyna nowy projekt. A my rozmawiamy z przedstawicielem kapeli Czerchla, Dominikiem Poloczkiem. Dominiku, o jaki projekt chodzi?
4: No, powiedziałeś, że trochę nietypowo, a ja myślę, że to już nie jest nietypowe, bo my w tym przedszkolu jesteśmy chyba po raz drugi, a właściwie to działalność edukacyjna w przedszkolach zaolziańskich trwa od 2021 roku, więc nie tak nietypowo, ale jesteśmy dzisiaj w ramach projektu Do przedszkola na ludowo, gdzie staramy się dzieciom przybliżyć takie jakieś ramy, zarys, jak wygląda region, jakieś takie geograficzne, ramy gastronomiczne, ramy takie jakieś realia, czyli gwara, strój, muzyka, instrumenty itd.
0: Czasem można trudno z przedszkolakami, ale jak to wygląda, jaką strategię wybraliście do tego, żeby wszystkie te informacje, zwyczaje dotarły też do tych najmłodszych?
4: No, prawda jest taka, że też musieliśmy się tego nauczyć i też musieliśmy parę razy głową w ścianę uderzyć, ale stwierdziliśmy to, że ważne jest nie zasypać dzieciaki informacjami, bo to są naprawdę małe dzieci. Występ musi trwać max 20 minut i informacje muszą być bardzo proste i o ile się da, to na przykład jednosłowne hasła, a tak zawsze obserwuję, jeśli już dzieci zaczynają się wiercić, to trzeba albo zmienić temat, albo zmienić piosenkę, albo skończyć, bo no musi być mocno dostosowane do wieku słuchacza.
3: Dzień dobry, możecie mówić, albo jest to by trzeba było mówić pani nauczycielce, ale no wystarczy powiedzieć witajcie, tak spróbujemy. Witajcie!
0: Posiłkujmy się tym występem dzisiaj. Co udało wam się powiedzieć, zaśpiewać dzieciom?
4: No dzisiaj, jak już mówiłem, najpierw to robiliśmy i 2 lata temu w tym projekcie i tak właściwie nauczyli nas chłopaki z Stowarzyszenia Kapela Lipka, którzy to robią od 2021 roku. Zawsze ten występ zaczynamy tak samo, że przychodzimy i pytamy, dzień dobry, witajcie dziecka. Kto tu przyszedł? I dziecka mówią, muzykanci, gorole, coś takiego. I zawsze pytamy, jak to rozpoznałeś? I chcemy słyszeć 3 kluczowe rzeczy, że instrumenty, gwara i strój. To są 3 rzeczy, które nas tutaj dzisiaj, powiedzmy, odróżniają, czy może 3 rzeczy, z którymi dzieci mogą się kiedyś utożsamić. Więc tak zaczynamy i później, w zależności od programu, no dzisiaj było takie, jak mówiłem, taki ogólny zarys, czyli graliśmy zawsze piosenki z tekstem takim, żeby w nim zabrzmiała nazwa miasta. Był Jabłonków, za Jabłonkowym 7 mil Cieszyn, na cieszyńskim Zunku, jeszcze później dodaliśmy Karwinę, więc spróbowaliśmy 3 główne punkty naszego regionu, te 3 subregiony, Goralia, Doły, Środek, Cieszyn, na rzece Olzie wszystkie, czyli to był ten aspekt, jeszcze jakieś gastronomiczne aspekty, graliśmy piekła placki z chorej mąki, tutaj na Dołach trzeba grać piekła placki z chorej mąki, w Górali się śpiewa piekło dziewczę, piekło placki. Czyli były placki, później nawiązaliśmy plackami ziemniaczanymi i głównie sadziła kapustę u chodnika, czyli to jest jakby gro naszej kuchni tutaj śląsko-cieszyńskiego, czyli kapusta, więc tak, żeby mieli też wyobrażenie o gastronomii podstawowej. Jeśli 5% z tych informacji zostanie dzieciom w głowach, to myślę, że projekt jest udany.
0: O te właśnie rzeczy, które odróżniają góry i doły, zaraz zapytam. Dzisiaj jeszcze przypomnę, tylko jesteśmy w Orłowie. Jak wyglądała ta trasa dziś? Co was jeszcze czeka?
4: No, dzisiaj mieliśmy 5 przedszkoli, dzisiaj już mamy koniec, ale zaczynaliśmy w Cierlicku, później były Olbrachcice, Sucha Górna, Orłowa, Lutynia. Dzisiaj obraliśmy raczej taką trasę właśnie na tych dołach.
0: Trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, kiedy wyjeżdżacie do przedszkola na dołach albo też na górach. Trzeba to zmienić może?
4: No jakby obrzędowość jest plus minus, nie chcę powiedzieć, że taka sama, ale bardzo zbliżona, więc generalnie mamy ten sam program dla różnych przedszkoli. W jednym reagują je tak, w drugim inaczej. W jednym przedszkolu robią na przykład panie jakiś ten merytoryczny wstęp, w innym przedszkolu już dzieci są przyzwyczajone do ludowej kultury, więc tam jest zróżnicowanie i to jest to, co trzeba dostosować. Czyli własny ten występ, nie raczej nie przygotowanie, ale sam ten występ.
0: Do jakich przedszkoli jeszcze wyjedziecie?
4: No w ramach tego projektu, który ma się rozpocząć niebawem, Melodie i Barwy Tradycji, no chcielibyśmy jak najwięcej przedszkoli tutaj na Śląsku Cieszyńskich, polskich przedszkoli odwiedzić, tak jak zrobiliśmy to 2 lata temu, gdzie odwiedziliśmy wszystkie przedszkola. Nie wiem, czy w tym roku uda się wszystkie, ale na pewno coś tam w okolicach Jabłonkowa, Cieszyn. Nie wiem, czy udają się wszystkie, ale postaram się zrobić tak, byśmy nie wyminęli wielu przedszkol.
0: Na koniec krótka informacja statystyczna. O ile udało wam się odwiedzić wszystkie polskie placówki w minionej edycji, o ile przedszkoli chodziło?
4: Myślę, że to było 32 przedszkoli, a 54 występów, więc odwiedzaliśmy 2 razy niektóre. Dzisiaj występujemy w ramach projektu do przedszkola na Ludowo, który jest dofinansowany z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.
3: Mamy stroje, a po jakim z wami mówimy?
5: Po polsku.
3: Po polsku z wami mówi pani nauczycielka, a my po jakim?
6: Stella, jak mówimy?
5: Po polsku!
0: Zatem jak sobie dzielicie funkcję, powiedzmy, realizację samego projektu?
4: Koordynatorem jest Stowarzyszenie Kapela Lipka, które prowadzi tę działalność już od tego 2021 roku, a realizatorem, który faktycznie chodzi po tych przedszkolach i koordynuje czasowo-logistycznie, jesteśmy my, Kapela Czerchla. Tak robiliśmy to nawet w tym roku 2024. Też wspomagaliśmy się członkami Kapeli Bezmiana, członkiniami Kapeli Rozmarynek, a znowu tak będziemy robili w kolejnej edycji tego projektu Melody i Barwy Tradycji, który w tym roku, czy może w przyszłym roku szkolnym, będzie ciut bardziej rozszerzony. Dostaliśmy strasznie dużo pozytywnych odgłosów na występy w przedszkolu i nawet parę listów intencyjnych było, żeby zrobić te występy na pierwszym stopniu szkoły podstawowej, co otwiera przed nami nowe możliwości, bo u starszych dzieci można robić dłuższe programy i można tę problematykę ująć bardziej dogłębnie, więc w tym roku projekt Melodie i Barwy Tradycji będzie miał odsłony nawet na pierwszym stopniu szkół podstawowych.
0: No i tu szybko dopytam, które placówki odwiedzicie?
4: Melodie i Barwy Tradycji będą w tym roku, czy może w kolejnym roku szkolnym, zobaczymy jak uda nam się to skoordynować, będą bardziej takie rozszerzone, ponieważ w odróżnieniu od 2 lat temu, w tym roku będziemy odgrywali te programy również na pierwszym stopniu szkół podstawowych, żeby utrzymać jakąś ciągłość w pracy z tymi dziećmi, dla których graliśmy 2 lata temu, a one już zdążyły wyjść z przedszkola, to żeby znowu im można było zaprezentować nasz region, może w trochę głębiej ujętej tej problematyce, bo wiadomo, wiek dzieci na pierwszym stopniu pozwala na trochę głębsze ujęcie tej tematyki całej.
0: Dodajmy, że edukacyjne spotkania z muzyką ludową w polskich przedszkolach na Zaolziu prowadzone są już od kilku lat. Kapela Czerchla chce jednak iść krok dalej. Podobne programy mają trafić także do dzieci z pierwszego stopnia szkół podstawowych. A już jutro redaktor Martyna Obrusnik-Radłowska przedstawi nam odkrycia malarzy polskich w Domu Sztuki w Ostrawie. Więcej na ten temat we wtorkowych wydarzeniach. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!